zwykły, temni silne, dumni od tebe zajem. Na końcu walce przestaną widzieć.